Fantasy Nouveau Talent tous les mercredis à 16h15. Ala pika singa tikoka panaye na yata kwa singa tiye Nouveau Talent. La kwena bikwa ota na ngonga osio na penzeni bali ota na oku. Tipe kwa tipe kwa.